Flex, samo flex. Aha. Oj, oj, oj. Zimata. Pienaści fiala. Uwale z mym. Sonje Miguel.